0: Zarządu Głównego Związku. O funkcjonowaniu takich struktur mówi prezes PZKO Helena Legowicz.
1: A trzeba powiedzieć, że Dolnolutnińskie Koło także nie ma swojego domu i także korzysta z zasobów samorządu. I tu też mogę podkreślić, że w wielu miejscowościach właśnie ta współpraca kół, które nie mają swojej siedziby, jest bardzo dobra, że samorządy udostępniają te swoje domy kultury. Tak jest na przykład w Dąbrowej i także inne. Więc ta współpraca ze samorządami jest dla nas bardzo ważna, żeby nasze działania były widoczne dla samorządu i w ten sposób samorząd ceni sobie naszą polską społeczność, która ma swój wkład w rozwój danej gminy czy miasta.
0: Nieoczekiwane narodziny samca żyrafy ugandyjskiej, tak można nazwać zdarzenie, które zwieńczyło 11 lat starań pracowników Ostrawskiego Ogrodu Zoologicznego o nowy przychówek. O szczegółach tak mówi Barbara Krzyżankowa z działu edukacji ogrodu.
2: Ostrawa hoduje żyrafy ugandyjskie od roku 1987. Od tego czasu stopniowo stadko się starzało, zostało wymienione za młode osobniki, przyjechała samica z Pragi, młody samiec przyjechał z Poznania, a potem dotarły jeszcze dwie młode samice z parku holenderskiego Bexibergen. Mieliśmy nadzieję, że będą młode żyrafki. Jednak się długo nic nie działo. Doszło do wymiany samca. Samiec z Poznania pojechał do Iławy i przyjechał samiec zo w Libercu. Ale w międzyczasie doszło do niespodzianki, bo przyszło na świat żyrafiątko. Nasi opiekunowie nie widzieli krycia, samiec z Poznania był troszeczkę niższy i taki troszeczkę powiedzmy niezdarny. To i tak jedna samica żyrafy po prostu spodobał się jej, no i ufundowała sobie malucha. A maluch mierzy około 180 cm i waży około 80 kg. Goście, którzy chcą zobaczyć malucha, mają kilka możliwości. Albo wejdą do pawilonu zwierząt afrykańskich, albo podczas przejażdżki safari ekspresem maluch przechadza się po wybiegu zewnętrznym, niezupełnie na wybiegu z innymi żyrafami.
0: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy do nowej koliby na Girowej oraz przypomnijmy wiosenny spektakl Cierlickiej Szkoły. A na razie Anna Maria Jopek i piosenka Cichy zapada zmrok.

0: W wydarzeniach rozpoczynamy dziś trzyczęściową opowieść o kolibie na Girowej, uroczyście otwartej 8 sierpnia. Jej powstanie jest w istocie powrotem do wielobiekowej historii pasterstwa w tej części Beskidów. W pierwszym odcinku jeden z inicjatorów przedsięwzięcia, Jan Michalik, przypomina dzieje tutejszego sałasznictwa, wyjaśnia, czym dawniej była koliba i opowiada, jaką funkcję ma pełnić obecnie. Zapraszam do wysłuchania materiału redaktora Filipa Tomanka.
1: Bo my tu nie byli, co?
2: Stoimy właśnie przy nowej kolibie na Girowej. Jak opisałby pan to miejsce komuś, kto jeszcze nie miał okazji tu dotrzeć?
3: Koliba na Girową właśnie powróciła, bo nie jest to zupełnie miejsce nowe, bo sałasznictwo rozwijało się tutaj od końca XV, początku XVI wieku. No i od tych czasów na pewno jakaś koliba była, były tutaj owieczki, był tutaj bacza, jak się u nas mówiło wczoraj. Sałasznictwo by się tutaj rozwijało do dnia dzisiejszego, kiedy by nie kolektywizacja rolnictwa i w latach 60. doszło do tego, że sztucznie zaleśniano tu sałaśniczą przestrzeń pastwiska świerkami, smrekami po naszemu i owce już tutaj nie wyganiały się. Koliba właśnie przestała służyć, przestała istnieć. Była tutaj sałasznicza zabudowa. Nie była tutaj tylko koliba, ale był tutaj specjalny chlew, tak zwana pajta. Taki chlew zrębowy, w którym właśnie owce były zaganiane, kiedy była zła pogoda. Był tutaj żłób, to znaczy koryto na wodę. Było tutaj solisko, taki płaski kamień, gdzie dawała się sól dla owiec. Było tutaj tego bardzo dużo. A przede wszystkim było tutaj około 60 hektarów pastwisk, na którym wypasano owce nie tylko z Bukowca, ale też tutaj gazdowie, gospodarze z Jaworzynki łączyli stada z gazdami z Bukowca. Mogłoby się zdać, że to było jakieś międzynarodowe, ale właśnie ta kultura powstała, kiedy jeszcze Śląsk Cieszyński był księstwem cieszyńskim i nie był podzielony między Czechosłowację i Polskę, ale był częścią Austro-Węgier i z tej racji właśnie Jaworzynka i Bukowiec były bardzo bliskie wioski, gdzie była bardzo też głęboka więź rodzinna i z tego powodu tutaj też były owce nie tylko z Bukowca, ale też z Jaworzynki, a może też z Czornego, a może też od jakiegoś gazdy z Piosku. To wtedy międzynarodowe nie było, ale kiedy podzielono tutaj ten region między te nowo powstałe państwa, to już mogło się zdać, że jest to jakaś międzynarodowa przygoda sałasznicza, ale rzecz biorąc, faktycznie księstwo cieszyńskie było bardzo długo samodzielnym księstwem, potem należało pod rządy Habsburgów, ale ciągle było księstwem, aż po podziale powstał właśnie Śląsk Cieszyński i Cieszyńskie Śląsko.
2: Dopełniając i niejako powiedzmy podsumowując jeszcze tę wypowiedź, czym właściwie jest koliba? Jaką funkcję ona dawniej w tej kulturze pasterskiej pełniła?
3: Koliba właśnie była takim zadaszeniem, taką wiatą dla pasterzy. Była takim prowizorycznym domem, bo właśnie ten łowczorz, bacza, pasterze na Podhalu to są juhasi, u nas to są pastyrze. W tej kolibie spali, w tej kolibie się właśnie robił ten ser, w tej kolibie przechowywano naczynia, wszystko to, co było cenne. I ta koliba była takim naprawdę domem sezonowym dla tych ludzi, bo ten główny bacza u nas, łowczorz, miał być bez przerwy od wiosny do jesieni, do świętego Michała, kiedy zganiano owce po tak zwanym rozsodzie z powrotem do dziedziny. To znaczy, że ta koliba była tak akurat wielka, by była wygodna, by możliwe było w niej przespać, by było też możliwe jakiegoś gościa zaprosić do noclegu, jakiegoś pielgrzyma. I była takim miejscem kultu, była miejscem, gdzie leczono, bo właśnie ten główny bacza był też takim znachorem. Była miejscem, gdzie wyrabiano ser, była miejscem, gdzie opowiadano legendy. Była takim miejscem, gdzie właśnie tworzyła się historia i te nasze lokalne opowiadania, bo w tej kolibie się tego wiele działo. No i aktualnie tą kolibę, którą wybudowaliśmy, chcieliśmy też dać właśnie do użytku, by dla kogoś była, by komuś służyła. I właśnie przyszło nam do głowy, że fajnie by było, kiedyby ona była takim miejscem schronienia dla tych wszystkich turystów, dla tych wszystkich ludzi, którzy zmierzają te beskidzkie szlaki. I jest też fenomen, że bardzo jest teraz popularna w Republice Czeskiej ta steska czeskiem i bardzo wiele ludzi zmierza ten wielki szlak, gdzie można przejść przez całą Republikę, nawet 2000 kilometrów, kiedy się przejdzie wszystkie te szlaki. No i już słyszeliśmy takie odgłosy, że jest to najpiękniejsza po prostu wiata, najpiękniejsza utulna, najpiękniejsze zadaszenie na całej tej stezce czeskiej, że nie ma takiego samego budynku lub tak samo pięknego i stała się takim fenomenem, że tak jak było teraz pisane, że było nic i jest koliba. No i tak właśnie było tu z tą naszą kolibą, bo kiedy bylibyśmy tutaj rok wstecz, to naprawdę tutaj nic nie było. Były tutaj zarośla, malin, jeżyn, były tutaj pokrzywy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, pełni satysfakcji, że to uroczyste otwarcie przebiegło akurat tak bardzo pięknie, w takim pięknym nastroju, że przyszło 300 ludzi, którzy wsparli nas swoją obecnością i udowodnili, że warto było dać ten wysiłek, by się tutaj na Girową pod samiutki czupel Girowe, jak się tutaj mówi, ta koliba wróciła.
0: Wysłuchali Państwo materiału redaktora Filipa Tomanka, a do tematu powrócimy również w jutrzejszej audycji. W ramach Letnich Powrotów wracamy dziś do Cierlicka i wydarzenia, w którym główne role przypadły najmłodszym. W marcu dzieci z miejscowej polskiej szkoły i przedszkola wystawiły bajkę muzyczną Co na to kury. Była to pełna humoru i muzyki opowieść, ale też efekt wielu tygodni wspólnej pracy. O pomyśle na przedstawienie, jego fabule i przygotowaniach opowiadały redaktorowi Filipowi Domankowi dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej w Cierlicku Barbara Smugała oraz autorka scenariusza i członkini grona pedagogicznego Irena Włosok.
4: Czy to prawdziwe było, a może tylko bajka?
2: Czyli na początek, skąd ten pomysł na przygotowanie bajki muzycznej?
5: Czyli jest to bajka autorska, którą wymyślał kolektyw nauczycielek naszej szkoły i właśnie wymyślałyśmy pod kątem naszych uczniów, żeby po prostu każde dziecko mogło zagrać według swoich umiejętności.
6: Tak dokładnie było. Pomysł zrodził się gdzieś w sierpniu zeszłego roku, a całe właściwie przygotowania i powstanie scenariusza to gdzieś końcóweczka listopada.
2: Czym jest spektakl Co na to kury? O czym opowiada ta historia?
5: Historia opowiada o silnej więzi braterskiej i zastanawia się nad pytaniem, czy warto w życiu dać drugą szansę. Nad wszystkim czuwają kury i właśnie mają wiele do powiedzenia.
6: Tak, dokładnie jest. Dwaj bracia, jeden taki dobry, pracowity, który ma właśnie te swoje koleżanki kury, pomagają mu, kombinują, szukają drogi do piekła, a zły Jarek, ten znowu macza palce w takie, powiedzmy, dziadostwa ze swoją szajką szczurów.
7: Mieście, a przecież każde nasze ko ma sens filozoficzny. Mądrość przychodzi z wiekiem i z liczbą zniesionych jaj.
2: Kto bierze udział w przedstawieniu? Nauczyciele, które grupy dzieci są zaangażowane?
5: Oczywiście u nas, ponieważ jesteśmy szkołą małoklasową, tak muszą grać wszyscy. A w przedstawieniu bierze udział ponad 60 uczniów i dzieci w przedszkola.
2: Jak długo trwały przygotowania? Co było trzeba zorganizować? Były może nawet zgrupowania?
6: Tak, właściwie to cały ten proces trwał od grudnia zeszłego roku, kiedy to właśnie pojawił się pierwszy akt, jeszcze nie cały scenariusz, pierwszy akt i umawiałyśmy się co dalej, składałyśmy drugi akt i trzeci, czyli końcóweczkę. Oczywiście dla nas ważne jest nie tylko to, żeby wypaść dobrze na scenie, ale też, żeby to wszystko było technicznie dobrze zrealizowane. Czyli w tym roku sięgnęliśmy po nowego pana od dźwięku, po pana Romana Brachaczka, bardzo doświadczony zresztą technik, dźwiękowiec i on właśnie pomógł nam z nagrywaniem playbacków i właśnie z całym nagłośnieniem dzisiejszej premiery.
5: A ja chciałam podkreślić, że autorką scenariusza i reżyserką jest pani Irena Włosok. Choreografię przygotowała pani Daniela Włosok, ale tu chciałam podkreślić, że naprawdę szyte są wszystkie stroje. Są nasze autorskie stroje, które są szyte igłą pani Teresy Ondere, która naprawdę wszystkich 30 strojów uszyła sama. Czyli za to naprawdę głęboki ukłon. Oczywiście przedszkole wzięło udział pod kierownictwem Teresy Danel i Adeli Stryi. No ale jest to całość taka naprawdę grupowa praca, włącznie z rodzicami, z absolwentami, czyli naprawdę praca się udała, bo wszyscy wzięli udział.
7: Dzień, bracia budzą się, tęskni życiem wioska ta.
2: Nasi słuchacze już słyszą w tle sam spektakl, co najbardziej zaskoczy widzów.
5: No, ja myślę, że jest dużo efektów świetlnych. Właśnie chcieliśmy, żeby to zrobiło wielkie wrażenie. Jest piekło, są kury, jest kurnik, są szczury, czyli naprawdę warto zobaczyć, bo jest naprawdę to bardzo ciekawe i bardzo interesujące i bardzo zabawna sztuka.
2: Żeby włączyć też liczby, fakty, numery, ile ludzi przetoczy się przez scenę.
5: Tak, przez scenę, jak już mówiłam, ponad 30 uczniów i dzieci przedszkola. Wczoraj graliśmy właściwie dla szkół, a dzisiaj są dwa spektakle o 14 i o 16 i myślę, że są wysprzedane.
2: Nasuwa się pytanie, czy to bardziej zabawa, albo może też kryje się tam głębsze przesłanie?
5: Poprzez zabawę. Zabawa jest naprawdę, są tam śmieszne dialogi, naprawdę jest, bo ponieważ jak kury tam organizują sobie życie w swojej wiosce, ale ma to właśnie takie głęboki podtekst, że i właściwie czy warto dać drugą szansę, czyli naprawdę to jest taka dosyć głęboka sztuka.
2: Muszę też dopytać, że tak powiem, od strony pedagogicznej, czego uczą się dzieci poprzez współpracę nad takim spektaklem?
5: No jasne, że uczą się oczywiście występowania, uczą się dyscypliny, uczą się prezentacji, głośnego mówienia, ładnego właśnie przedstawienia się.
7: Że bracia są, że pogodzili się, czy to prawdziwe było?
2: Pojawiają się może podczas spektaklu elementy języka gwary?
5: Tak. Właśnie ten nasz spektakl jest wszystko napisane po polsku, ale właśnie tam część jest na Zaolziu i spotykamy się z naszą gwarą, czyli jest pokazane i Zaolzie, i gwara nasza, czyli ja myślę, że widz ma się na co cieszyć.
2: Jak dzieci reagowały na tę współpracę w grupie? Włączały się, było to dla nich wyzwanie może?
5: Oni to lubią. One są przyzwyczajone już od przedszkola występować na scenie i widać nawet to, jak one już się nie boją i one się strasznie na to cieszą i naprawdę myślę, że dałam z siebie wszystko i będzie dobrze.
7: Co nie miarka, czy to zdarzyło się, a może kto wie?
0: Był to materiał redaktora Filipa Tomanka. Jutro zajrzymy do Bystrzycy, by podsumować gminne wakacje kulturalne, a pracownik Ośrodka Kultury Muzyk, Jan Michalik, między innymi powie.
8: Niż rozpoczęły się wakacje, to była tutaj wielka celebracja jubileuszu od urodzin wybitnego regionalnego fotografa, artysty pana Karola Kalety. I do dziś dnia można zwiedzać uliczkę Karola Kalety, która jest niedaleko Kościoła Ewangelickiego w areału szkolnym na płocie przedszkola. Tam akurat może po prostu człowiek w jakąkolwiek porę dnia zwiedzać piękne czarno-białe fotografie nie tylko z Bystrycy, ale fotografie schronisk, ludowej architektury, fotografie Starego Jabłonkowa. Każdy tam coś pewnie dla siebie odnajdzie.
0: To wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Stare Dobre Małżeństwo i jego bluesem dla małej zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.

nosa. Moja ulica jeszcze twardo śpi. Jeśli tak chcesz, w liście zostań. A mogliśmy mała razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić na

proszę, nie wysyłaj go nigdy. W szufladzie zamknij go na klucz. Niech czeka wciąż lepszych dni. A mogliśmy mało